0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie. To była największa klęska żywiołowa w Niemczech od czasów II wojny światowej. W nocy z 14 na 15 lipca 2021 roku zostały zalane malownicze miejscowości wzdłuż rzeki Ahr w nadrenii Palatynacie na zachodzie kraju. W samej dolinie zginęło wówczas 135 osób. Naszej rozmówczyni Beacie Sadzińskiej cudem udało się przeżyć.
3: Tu, w tym tunelu siedzieli ludzie, nasi sąsiedzi, starsi ludzie pod tym ścianą, w piżamach, wymęczeni, dzieci. Tylko z każdym pozdrowienia żyjemy, ale nie wiem co z moim synem, albo nie wiem co tam jest. I tak to wyglądało.
2: Tak mówiła na naszej antenie Radia Kosmo miesiąc po powodzi Beata Sadzińska. A jak wygląda życie dzisiaj, w piątą rocznicę tego tragicznego wydarzenia? Wir haben aus der Katastrophe gelernt, mówią lokalni politycy. Wiele się z tej katastrofy nauczyliśmy. Czyżby? Dzisiaj znów porozmawiamy z panią Beatą, jak wygląda życie w Dolinie Ahr 5 lat po powodzi stulecia, co udało się odbudować i czy mieszkańcy wrócili do normalności. Wszystko to już za chwilę. Przy mikrofonie w berlińskim studiu jest Tomasz Kycia. Serdecznie zapraszam na...
1: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
2: 14 i 15 lipca 2021 roku zachodnie Niemcy nawiedziła jedna z największych klęsk żywiołowych po II wojnie światowej. Niektórzy mówią, że to po prostu była największa klęska po wojnie. W wyniku niżu Bernd w regionie spadły rekordowe opady deszczu, lokalnie do 150 litrów na metr kwadratowy w ciągu jednej doby. Mimo ówczesnych ostrzeżeń niemieckiej służby meteorologicznej Deutsche Wetterdienst, skala zagrożenia została zbyt późno przełożona na konkretne działania ochronne. 14 lipca poziom rzeki Ahr wzrastał gwałtownie. Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego ogłoszono po południu, jednak stan katastrofy w powiecie Ahrweiler wprowadzono dopiero o godzinie 23.09, mimo że mieszkańcy obserwowali, jak szybko podnosi się woda i prosili o reakcję służb ratowniczych. Późniejsze analizy wykazały, że ostrzeżenia i ewakuacje były znacznie spóźnione oraz objęły zbyt mały obszar. Niszczycielska fala powodziowa w ciągu tylko jednej nocy zniszczyła mosty, drogi, szkoły i tysiące domów, a wielu mieszkańców ratowało się na dachach budynków. W samej Dolinie Ahr, jak już powiedziałem na wstępie, zginęło 135 osób. Łącznie w nadrenii Palatynacie i nadrenii północnej Westfalii katastrofa pochłonęła co najmniej 180 ofiar śmiertelnych. 5 lat po katastrofie, podczas uroczystości upamiętniających ofiary, premier nadrenii Palatynatu Gordon Schnieder, który wtedy nie był jeszcze premierem, przeprosił w imieniu władz za brak odpowiedzialności.
4: Państwo zobowiązało się chronić swoich obywateli i ta obietnica nie została dotrzymana. Państwo zawiodło w tej sprawie tamtej nocy. Jako premier chciałbym za to przeprosić.
2: Tyle polityk CDU, premier nadrenii Palatynatu Gordon Schnieder. Jak słyszeliśmy, jego wypowiedź została nagrodzona brawami mieszkańców, choć pewnie nie wszyscy z łatwością przyjęli ten gest. Jak wygląda dzisiaj życie Beaty Sadzińskiej, wówczas mieszkanki Altenburga w Dolinie Ahr? Postanowiliśmy sprawdzić i bardzo się cieszę, że pani Beata ma się dobrze i znalazła dla nas czas. Witam panią serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy ta noc z 14 na 15 lipca 2021 roku ma jakieś dla pani szczególne znaczenie? Czy to jest jakaś szczególna data, czy takie tragiczne momenty szybko się próbuje wyprzeć z wyobraźni?
3: No pewnie próbuje się, ale niestety nie da się tego wymazać z pamięci. Tkwi to głęboko i ta data, ta noc będzie na pewno tkwiła w mojej głowie na całe życie. Śni mi się czasami, wraca to w snach. Często rozmawiamy czy z sąsiadami, czy w domu nawet z moim partnerem, więc nigdy tego nie zapomnę. Mhm.
2: Tuż po powodzi rozmawialiśmy z panią tutaj właśnie na naszej antenie Radia Kosmo, ale gdyby miała dzisiaj pani streścić tamtą noc, ja wiem, że tego się tak po prostu nie da, ale co pozostaje w pamięci szczególnie?
3: Szczególnie zostaje w pamięci ten strach, ale to taki strach dziwny, to jest jakby takie, tak ogromny stres. Ja pamiętam taki kamień jakby w sercu, w żołądku. To było dla mnie, nie wiedziałam, czy przeżyjemy. Myśleliśmy, że dom porwie, dlatego że widziałam na własne oczy, jak dom płynął rzeką, jak obok przepływały ogromne drzewa, nasz kamper popłynął, stoły. Na całe szczęście nie widziałam żadnego człowieka, bo to by było już zupełnie strasznie traumatyczne przeżycie. Więc było to nawet nie można powiedzieć, to była apokalipsa. To było coś, co wiedziałam, że gdyby ten dom popłynął, gdyby nas zabrała woda, nie byłoby żadnych szans, nawet dla najlepszego pływaka, żeby się uratować. Byliśmy przygotowani na to. Mieliśmy wszystkie dokumenty na sobie, zapakowane w folię. No i tylko to mogliśmy to zrobić, bo nie było innego wyjścia.
2: A propos pływania, pamiętam z tego pierwszego wywiadu sprzed 5 lat mówiła pani, że to nie była zwykła woda, że nie da się tak po prostu płynąć, bo tam wszystko płynęło w tej wodzie.
3: Tak, płynęły butle z gazem, płynęły z olejem. Wszystko płynęło, więc nawet jakby ktoś, zresztą to była rwąca, bardzo rwąca rzeka. To dlatego runęły mury, domy, porywało, bo to nie było spokojna powódź, gdzie podnosi się woda. To na początku tak było, rzeczywiście. Ale potem wtedy, kiedy poszła ta fala powodziowa, to już było tak rwące, jakby to znaczy czułam się, jakbym była gdzieś na oceanie, jakaś burza, na oceanie, tak można to porównać. I nie ma żadnego ratunku.
2: Czy czuła się pani pozostawiona sama sobie przez na przykład władze lokalne, bo często mówiło się o tym, że kompletnie zawiódł system ostrzegania?
3: Niestety tak. To znaczy czuliśmy się, bo telefony, oczywiście dzwoniliśmy wszyscy na 112, czyli sąsiedzi z dołu, my. Nikt nie odbierał. Czasami ktoś odebrał, bo przyjmujemy tę informację, ale nic więcej. My widzieliśmy, bo mieszkaliśmy wtedy naprzeciwko tunelu, naprzeciwko góry, który jest obwodnica tego Altenar. I tam stali strażacy z lampami, świecili i tylko obserwowali, nic więcej. Nic więcej. No myśmy krzyczeli, też mieliśmy latarki. Nie tylko my, zresztą sąsiedzi. Zresztą jest taki film nawet, gdzie policja helikopterem obserwuje i nagrywa właśnie, ale tylko nagrywają, nic więcej.
2: Czy nie było żadnej ewakuacji, tak, tej nocy?
3: Nie, żadnej ewakuacji. Nie było w nocy kompletnie nic. Ja nie widziałam ani helikoptera, ani żadnej łodzi. Tam tylko obok nas w Altenburgu był sąsiad, który przyjechał z wojska, taki uczył się jako żołnierz i uratował właśnie sąsiadów, bo jakoś tak potrafił to zorganizować. Ale tak nie było żadnej akcji ratunkowej, zawodowej, takiej, która by... Zresztą nie było przede wszystkim żadnego ostrzeżenia. To też to nie było tak, że 5 minut. To był czas na to, żeby nas poinformować. Wziąć przez megafon, czy jakoś ostrzec, czy na telefony.
2: Czyli przede wszystkim spakować się i mieć tą szansę z najważniejszymi swoim dobytkiem opuścić te tereny, tak?
3: Oczywiście, że tak, bo mieliśmy właśnie kampera, samochód osobowy. Można było chociaż wziąć, to przede wszystkim te samochody wystawić. No, my mieszkaliśmy na poddaszu, więc akurat wtedy. Więc to i tak w miarę nie było takich dużych strat, jeżeli chodzi o dobytek taki, no całe szczęście moje książki przetrwały, moje zdjęcia, moje albumy i płyty, ale ludzie potracili wszystko. No ja dlatego mówię, że można by było to zobaczyć na własne oczy, jak ktoś opowiedzieć, to jest nie do opowiedzenia, bo ja znałam ludzi, którzy utopili się. Ja znałam, to byli przyjaciele, nawet i znajomi, tacy, którzy, z którymi rozmawiałam jeszcze dzień wcześniej i ich nie ma już. Tacy, którzy umarli po powodzi, ale ze względu na duży stres, który przeżyli. Już nigdy się nie otrząsnęli z tego. Także w takiej krótkiej wypowiedzi to jest trudno to wszystko zawrzeć, naprawdę.
2: Jasne, rozumiem. Premier Landu Gordon Schneider, który notabene wtedy nie był jeszcze premierem, teraz podczas tej oficjalnej części upamiętnienia tej katastrofy oficjalnie przeprosił w imieniu rządu za brak odpowiedzialności, tak. Przeprosił wszystkich mieszkańców. Czy pani przyjmuje te oficjalne przeprosiny?
3: Tak, przyjmuję, ale nie do końca mogę wybaczyć to. Nie, właściwie to nikt mi nie zadał tego pytania i teraz w tej chwili, jak mam tak odpowiedzieć na gorąco, nie.
2: A czy państwo, czy konkretnie wtedy Land, bo to jest Rheinland-Pfalz, czyli nadrenia Palatynat, w jakikolwiek sposób pani pomógł, już powiedzmy po powodzi, no bo jak już wiemy, podczas powodzi żadnej pomocy nie było, ale czy pomógł w jakikolwiek sposób odbudować to życie po katastrofie?
3: To znaczy pomoc była tylko taka doraźna, tak, doraźna taka pomoc od razu tam, już nie pamiętam, to było tam raz tam jakieś 1000 euro, drugi raz 1000 euro na osobę, ale już na przykład mój partner, który miał kamper, był z Polski, to już ani nie dostał odszkodowania i zresztą nie tylko kamper, bo tam mieliśmy bardzo dobre aparaty fotograficzne, dużo książek, dużo komputer, no więc za to wszystko nie, jako gość, jako nie traktowali go jako poszkodowanego, o tak można powiedzieć. Ja tak, bo jestem tutaj, byłam tu zameldowana, pracowałam.
2: Czyli on, mimo że mieszkał w tym miejscu, nie był potraktowany jako osoba poszkodowana?
3: Nie, dlatego, że nie był tu zameldowany, więc to są takie te zasady właśnie.
2: Kruczki prawne, tak.
3: Tak, to mamy żal o to, bo my właściwie i tak przeżyliśmy obydwoje, więc tak moje dzieci i wnuki były akurat też w Altena, ale na górze, no, mieszkali wyżej, więc to akurat wszyscy przeżyliśmy i to było najważniejsze, tak, ale ja straciłam pracę. Przez wiele miesięcy to nie jest tak, że od razu się znajdzie pracę. Tułaliśmy się po znajomych, po takich, no rzeczywiście ta pomoc oddolna była bardzo duża. Przyjmowali ludzie do swoich domów, były pomoce takie tam z jedzeniem, z jakimiś środkami higienicznymi, no to było. Ale to była taka oddolna pomoc. A jeżeli chodzi o taką pomoc, taką, że teraz ja znalazłam się bez, oczywiście miałam zasiłek, dostałam zasiłek jako osoba niepracująca, no ale co to jest zasiłek? Wiadomo, to nie jest tak, jak gdybym pracowała, więc o tym w ogóle nie było mowy, nie było takiej pomocy, więc owszem, pomoc oddolna tak, ale ta pomoc od państwa typowo, no jednorazowo tak, jednorazowo dostaliśmy tam taki większy, to z tej odbudowy, ten bank odbudowy taki, który to był, ale to też nie było aż tak, żeby to wspomogło nas, żebyśmy mogli zrekompensować wszystkie straty, które
2: mieliśmy. No właśnie o to chciałem zapytać, czy państwo pomogło przynajmniej w takim stopniu, że państwo, w sensie pani partner i pani, mogliście wrócić do normalności?
3: No właśnie nie. To nie było tej pomocy. Za mało. To znaczy, później zostaliśmy już zostawieni sami sobie. Ta pierwsza pomoc, która była, potem była taka właśnie pomoc, trochę więcej tych euro, ale to też nie było jakieś dziesiątki tysięcy, o tak, tylko takie tam kilka po kilka tysięcy.
2: A jak dzisiaj wygląda to życie tam na miejscu wokół pani? Czy kiedy się tam przyjedzie? No bo jesteśmy w radiu, więc troszkę musimy to opisać naszym słuchaczom. Czy jeśli wjedziemy w miejscowość, w której pani teraz mieszka, zauważymy ślady powodzi? Czy ktoś jeszcze wciąż walczy ze skutkami tej powodzi? Czy raczej dzisiaj to wszystko już wygląda bardzo, bardzo dobrze odbudowane?
3: Oczywiście, że nie jest odbudowane. To znaczy część właścicieli odbudowała i to nawet dużo nowe budynki. Oczywiście te budynki muszą mieć pewne, już są nowe zasady budowy, więc...
2: Tak, pewne standardy.
3: Tak, pewne standardy, więc 2,5 metra co najmniej na carportu na dole, garaże, czy jeżeli nad rzeką oczywiście, bo to zależy od poziomu. Nie, ale jeszcze widać skutki powodzi, to znaczy jak się teraz przyjechało, to to widać. Widać jeszcze, że to, ta powódź była. To jest, no tak mówię, powiedzmy może w 60%, a jeszcze no, 30-40% to jest dużo ludzi po prostu porzuciło nawet te swoje domy czy nieruchomości jakieś różne z tego powodu, że uciekli. Potem albo poumierają niektórzy, poumierali. No to są różne problemy z tym
2: później. A pani kiedyś przeszło przez głowę, żeby opuścić te miejscowości, żeby już na przykład nie konfrontować się z ewentualną drugą taką falą powodzi?
3: Zaraz po powodzi, krótko, i tak, bo tak pół roku się tułaliśmy, a dopiero po pół roku znaleźliśmy już

0: proszę sobie wyobrazić, że nawet chyba wrócimy do Altena, tylko że wysoko, tak gdzie tam tej powodzi takiej, na pewno już, no, tak wysoko, a na pewno nie wyleje, nawet jeżeli byłaby to znowu powódź tak zwana stulecia. Bo to poza tym, to są bardzo piękne okolice. Tu jest, i bardzo fajnie, bardzo dobrze się tu żyje. Są bardzo przyjaźni ludzie. Tak jak mówię, no mieliśmy już takie plany, żeby się wyprowadzać, no a teraz jednak zostaliśmy, chociaż ciągle ta powódź tkwi. Jak tylko przychodzi deszcz, taki ulewa jakaś, to od razu wszystko się przypomina. I od razu mamy takie myśli, no zobaczymy. W każdym razie...
1: A czy czuje pani dzisiaj, że jesteście jako mieszkańcy Doliny Altenar, w Dolinie Ar, jakoś bardziej bezpieczni? Czy ten system w tej chwili ostrzegania jest lepszy? Bo często się w niemieckich mediach o tym właśnie mówiło, że teraz po 5 latach wreszcie działają aplikacje. Cały ten system jest tak polepszony, żeby bardzo szybko mieszkańców powiadomić o ewentualnych zagrożeniach. Czy byli na przykład szkoleni w tej kwestii?
0: Tak, żadnych szkoleń niestety nie było. Jedynie co są takie, jak i w Polsce, te RCB, czy co są te...
1: Alerty, tak.
0: Alerty, tak. Są to co jakiś czas nawet próbne alerty. Dużo się mówi o tym, ale tak typowo, żeby były zorganizowane jakieś szkolenia, nie. Nic takiego, nic mi o takim czymś nie wiadomo. Jeszcze czytam wszystkie tu lokalne gazety i słucham wiadomości. I zresztą, tak jak mówię, pracuję też w takiej instytucji, gdzie bardzo jest, bo to jest Naturfreude, więc tam też mamy takie nawet szkolenia, ale to tylko wewnętrzne dla siebie. A jeżeli chodzi o ogólnie, nie ma.
1: To tak na zakończenie proszę powiedzieć, bo troszkę pani już o tym powiedziała, że chyba niechętnie człowiek się wyprowadza z tak pięknych terenów. Czy ta katastrofa sprzed 5 lat jakoś wpłynęła na komfort życia u was? Czy dalej jest to po prostu piękny teren, piękne regiony, w których warto żyć, bo tam są i winnice, i przepiękne widoki, i blisko tak. do różnych innych krajów, Francji, Holandii, Belgii, Luksemburga?
0: Właśnie. No właśnie dlatego, że chcemy tu zostać. I warto, mimo wszystko warto. Tak jak mówię, warto jest żyć dla widoków, dla tych ludzi, którzy tu są, którzy walczyli tak też bez względu na narodowość, bo tu jest bardzo duży miszmasz, dużo różnych narodowości, zresztą tak jak wszędzie w Niemczech. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę atmosfera jest tu bardzo dobra dla życia, dla dzieci w ogóle, dla małych dzieci. To nie jest wielkie miasto, aglomeracje, tylko są wsie, gdzie naprawdę można czuć się bezpiecznym.
1: I tego Państwu życzymy, abyście się czuli bezpieczni, niezależnie od tego, jaką mamy pogodę. Moim i Waszym gościem była Beata Sadzińska, prosto z Doliny Ar w Nadrenii Palatynacie. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: W niemieckich mediach często podkreśla się, że katastrofa w Dolinie Ar była nie tylko skutkiem wyjątkowo ekstremalnej pogody, lecz także testem systemu ostrzegania i zarządzania kryzysowego, który w wielu miejscach po prostu zawiódł. 5 lat później Niemcy są, zdaniem ekspertów, lepiej przygotowane technicznie do podobnych zagrożeń, jednak dla wielu mieszkańców regionu tragedia pozostanie wciąż niezakończonym rozdziałem. A jak reagują na ten temat mieszkańcy innych regionów? Vaja Stavrianos z Bayerischer Rundfunk postanowiła zapytać o to mieszkańców Monachium.
2: Mam nadzieję, że zostaniemy ostrzeżeni, jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Tak, właściwie każdy boi się powodzi. My mieszkamy w wieżowcu, ale mamy podziemny garaż. Jeśli samochód stoi w garażu, a piwnica lub garaż są zalane, to też mamy problem. Nie jest przecież tak, że nigdy nie mieliśmy tu powodzi. Były wysokie stany wody w latach 2000. Sytuacja była naprawdę poważna. Wtedy wszystko było tu pod wodą.
3: Oczywiście, że się martwię, ale się nie boję.
2: Pochodzę z małego miasteczka we Włoszech, gdzie powodzie są niestety dość powszechne. Dlatego domy muszą mieć zawsze co najmniej 2 piętra, żeby było gdzie się ratować. Kiedy byłem dzieckiem,

0: Wiem, zdarzało mi się przeżyć podtopienia. Uważam, że nie powinno się wyznaczać terenów pod zabudowę tam, gdzie wiadomo, że może dojść do przekroczenia bezpiecznego stanu wody.
1: Myślę, że teraz zwraca się większą uwagę na to, by otrzymywać ostrzeżenia dużo wcześniej. Mam więc nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski.
2: Mieszkańców Monachium o obawy związane z powodzią pytała Vaja Stavrianos z Bayerischer Rundfunk.
3: Niemcy z bliska na wyjście.
2: I tutaj mamy dla Was dwie propozycje wyjścia. W brandenburskim Schloss Tribnitz na przykład między 19 a 25 lipca odbywają się polsko-niemieckie spotkania młodzieży z warsztatami muzycznymi, filmowymi, artystycznymi i wspólnymi projektami. Wydarzenie organizowane jest z okazji 35-lecia traktatu polsko-niemieckiego. Może to okazja do ciekawego spędzenia jednego tygodnia wakacji. Tutaj chodzi o młodzież między 10 a 16 rokiem życia, czyli starsze dzieci i młodsza młodzież. Szczegóły znajdziecie na stronie Schloss Tribnitz. W Instytucie Pileckiego, natomiast w samym centrum Berlina, bo przy Bramie Brandenburskiej, jeszcze do końca sierpnia zobaczyć można wystawę pod tytułem Warszawa, nowy początek 1945-49. Fotografie z życia wśród ruin. To poruszająca opowieść o mieście, które podniosło się z całkowitej zagłady. Dlaczego warto zobaczyć zdjęcia z archiwum Polskiej Agencji Prasowej, mówi Mateusz Fałkowski, wicedyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie.
4: Kiedy oglądamy, spacerujemy przez centrum miasta i widzimy te wszystkie wieżowce, to jest to obraz nowoczesnej Warszawy. Natomiast cały czas pamiętamy o tym, że Warszawa była miastem całkowicie w czasie wojny zburzonym. Właśnie tę Warszawę bezpośrednio po wojnie, w latach 45-49, pokazują świetne zdjęcia na wystawie w Instytucie Pileckiego w Berlinie, wystawie kuratorowanej przez Annę Brzezińską i Katarzynę Madoń-Mitzner z warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Fantastyczne zdjęcia, rzeczywiście bardzo dobre fotograficznie i też bardzo ciekawe, przeciągające jakąś taką tajemniczą energią, pokazujące życie codzienne na gruzach, zabawy dzieci, codzienne sprawunki, życie w zniszczonych budynkach, czasami bez ścian, bez okien. To wszystko ma jakiś taki, przyciąga jak magnes. Te zdjęcia są naprawdę piękne. Serdecznie zapraszam. Mateusz Fałkowski.
2: To był wicedyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie. A propos Berlina, właśnie w stolicy Niemiec, w sobotę 25 lipca, blisko 1000 motocyklistów przejedzie trasę od Stadionu Olimpijskiego aż do Alexanderplatz w ramach demonstracji Stop Przemocy wobec Ratowników. Organizatorem jest Międzynarodowy Klub Strażaków na Motorach, Red Knights, czyli Czerwoni Rycerze, a głównym odpowiedzialnym za to wydarzenie jest podoficer berlińskiej Straży Pożarnej Martin Zawodziński, który kilka dni temu był naszym gościem tutaj w Kosmo po Polsku. W podcaście pod tytułem Strażak z Berlina, jedziemy ratować, nie walczyć, opowiada o rosnącej agresji wobec strażaków, ale i też o ciekawych stronach swojego, jak mówi, pasjonującego zawodu. Gorąco polecam ten podcast, jak i w ogóle wszystkie nasze podcasty Kosmo po Polsku na wszelkich portalach streamingowych. Najlepiej wybrać je sobie na naszej stronie kosmopopolsku.de. Piszcie do nas, w opisie każdego odcinka podajemy adres redakcji, lajkujcie nas, komentujcie na Facebooku, w ten sposób mamy z Wami kontakt, a inni dowiadują się o dobrych treściach. A teraz już dziękuję Wam za uwagę i mówię do usłyszenia. Przy mikrofonie był dzisiaj dla Was Tomasz Gycia.
3: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po Polsku. Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po Polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic. Choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.